0: srečno,
1: pozitivno,
0: veselo,
1: veselo. Tudi to je sen.
0: Največ glasbe. Mi smo Salomon.
2: Salida del vuelo con destino